0: Chili Z. Słuchasz radia Chili Z.
1: Zakazany owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do Raczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

Me too.

się go przeoczyć. Pachnie jak piwo i papierosy. Pociąg pospieszny, międzyplanetarny, znamiony śladami z poprzedniej epoki. Zmęczony opuszczam pociąg, wita mnie dym, smog, smród, deszcz i pisk opon. Sportowe samochody robią, a ja obok. Ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kujące, zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrze.

nieźle, nie wiem czy to już. Trochę się gubię pośród wszystkich tu obecnych. Każdy jest bardzo duży, każdy jest niebezpieczny. Każdy tu ma pateka, omega albo AP. Bardzo mało na koncie, a bardzo dużo pieniędzy. Z jednej strony bandyci, więc niby lepiej nie ufać. A z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Banda Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
1: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
0: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z.

0: Czujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
4: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie. Rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Dobry poranek nadaje kształt całemu dniu. Tymi słowami, zaczerpniętymi z książki pewnego japońskiego autora, witam się dziś z wami i już się cieszę na spotkania, które są dzisiaj przed nami. Witajcie, jest 9:00, lekkość poranka wciąż jeszcze z nami jest. Muzyka na start.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out. But I made up my mind.

0: A te spotkania, o których wspominałam, to będą i rozmowy z naszymi gośćmi, i kontakt z różnymi dźwiękami, wreszcie zbliżenia na rzeczy warte oglądania i książki warte przeczytania. Dzisiaj szczególna data, bo 10 dzień października to Dzień Zdrowia Psychicznego. Tym bardziej dzisiaj będziemy szukać motywów i treści, które czynią nasze życie lżejszym. Po 11 Kasia Kozak w ciekawej rozmowie z naszym gościem. Specjalnych tych gości będzie dzisiaj trochę więcej, a ja już niedługo przywołam też kilka zasad japońskiego minimalizmu. Znalazłam je w książce, o której wspominałam na samym początku, no i chcę nieco więcej Wam o niej opowiedzieć, a może nawet rozdać kilka egzemplarzy. To już za kilka chwil.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja Najniższej Ceny.
11: Czyta lektor AI.

subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.

0: No właśnie, to w tej książce znalazłam takie słowa o tym, że śpiew jest tym, co wyróżnia ludzką istotę, że żeby pełniej wyrazić emocje, w pewnym momencie człowiek sięgnął właśnie po ten środek wyrazu. Bardzo mi się to spodobało, no ale też jest wiele innych wartych uwagi momentów w książce, o której wam opowiadam. Jej tytuł brzmi Odpuść, a autor to Daisuke Yusumi. Były pracownik znanej wytwórni muzycznej, który odważył się żyć w zgodzie z własnymi marzeniami. Rzucił intratną pracę, żeby zrealizować swoje marzenie o osiedleniu się wśród natury w Nowej Zelandii. To tam wyemigrował z Japonii. No i oddawać się takiej pracy, którą lubi oraz swojemu hobby, czyli wędkarstwu muchowemu. To ostatnie może was zainteresować. Przyznam, że ja nie miałam pojęcia, że jest taka dyscyplina, ale haczyków w tej książce jest oczywiście więcej. Na pewno dla tych, którzy czują się przeciążeni nadmiarem obowiązków albo też po prostu czują, że żyją bardziej cudzym niż swoim życiem, jakimiś powinnościami i obowiązkami. Dla tych, którzy przejmują się opiniami innych bardziej niż trzeba, no i dla tych, którzy chcą właściwie wrócić do siebie. To ładnie się wpisuje w motto naszej dzisiejszej akcji, które brzmi bliżej siebie, jak myślę. A książka Yusumi nosi pod tytuł 50 lekcji minimalizmu japońskiego, dzięki którym zaznasz prawdziwej wolności. No i rzeczywiście to jest seria takich mini wykładów na różne tematy. Od tego, jak być artystą w swoim życiu, przez sen, odpoczynek, pracę, odżywianie się, mieszkanie, czyli wnętrza, w jakich żyjemy, aż po zakupy i wreszcie realizację marzeń. W tych wszystkich obszarach, jak się okazuje, warto czasem odpuścić, żeby zyskać na swojej drodze autentyczność i przypomnieć sobie o tym, że świat oferuje nam wiele pięknych zjawisk, miejsc i momentów. Może brzmi to górnolotnie, ale myślę, że taki sens płynie z tych krótkich przypowieści. Znamy powiedzenie mniej znaczy więcej. Autor je parafrazuje i mówi, że mniej znaczy piękniej. A dlaczego? No to zachęcam do tego, żebyście wyczytali to ze stron książki, którą też dziś dla was mam. Gdybyście chcieli otrzymać ten egzemplarz, napiszcie proszę na adres kultura@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chillout.

A co powiecie na to, żebyśmy raz na jakiś czas w naszym sobotnim programie sięgali po jakąś mniej znaną, ale całkowicie zapomnianą grę, tak żeby mieć coś nowego, relaksującego na wolne chwile? Pomyślałam o tym, zaglądając do jesiennych propozycji Gdyńskiego Muzeum Emigracji i to tutaj wrócimy za kilka chwil, a teraz zagra nam muzyka.

0: Na to spotkanie można wybrać się w październiku, żeby poznać grę, o której wcześniej wam mówiłam i o której wcześniej nie wiedziałam. Dzisiaj zdaje się, że towarzyszy nam Japonia, bo to znów gra z tego kraju. A chodzi o japońskie karty do gry, czyli Hanafude. Zamiast karo i trefla mają one ikonki drzew, kwiatów i zwierząt, a zatem uroczo, a służą do różnych gier. Ich historia sięgająca XVI wieku jest podobno bardzo burzliwa i ma nawet związek z Japonią. Japońską mafią. Jeśli ten nasz dzisiejszy rekwizyt was zainteresował, to zapraszam do Muzeum Emigracji w Gdyni 22 października na kolejną odsłonę cyklu Gry Świata. Na tych spotkaniach można poznać bliżej różne zabawy, które od wieków łączą ludzi. Idealny pomysł na jesienne wolne chwile, jak myślę. A że muzyka też łączy nas w doskonały sposób, to teraz wrócimy do niej na troszkę.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Big Deal. Multideal. Big Deal. Multideal w deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty. Pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Jest 10:00, ta pora przynosi nam przede wszystkim dobrą muzykę, a dzisiaj dodamy do niej jeszcze gest i ruch i fragment ciekawej rozmowy o książce, która już niedługo, już za chwilę, już za kilka dni będzie miała premierę. Wszystko to już za kilka chwil.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: gest i ruch, taniec i choreografia. To na tym festiwalu główne narzędzia opowieści o człowieku i współczesnym świecie. Przypominamy o tym, że w Warszawie już trwa festiwal Ciało-Umysł. Spektakle, ale nie tylko spektakle, jeszcze dziś i jutro, a my za moment zajrzymy do mniej tradycyjnej festiwalowej przestrzeni, czyli do Museum of Futures.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem wkraczamy na taneczną scenę. Festiwal Ciało Umysł opanował przestrzenie warszawskie i studio Teatr Galerii. To tutaj przenosimy się, żeby sprawdzić, czym jest Museum of Futures. Taka trochę eksperymentalna przestrzeń festiwalu. O tym Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu, mówiła dla Chili Z.
1: Jest to 13 bardzo różnorodnych prac, ukrytych w różnych miejscach teatru. Od przez foyer, okna, na zewnątrz teatru, w toalecie, w przestrzeni takiego studia, gdzie można doświadczać, gdzie można czytać, gdzie można brać tak zwane partytury i samemu je rozwijać, a też wziąć udział w partyturach, które są prowadzone przez artystów. Są oczywiście aftertalki z artystami, czyli po wszystkich spektaklach. My mamy spotkania z artystami, gdzie można dowiedzieć się więcej o samym projekcie, o backstage, o tym, jak spektakl powstawał, a także jest dyskusja, panel dyskusyjny Pakt Nowego Ciała, którym mam nadzieję, że trochę podsumujemy i zobaczymy, jak dzisiaj właśnie czerpiąc z dziedzictwa i z tej naszej przeszłości, w jaki sposób możemy budować naszą przyszłość i na jakich wartościach.
0: O jedną z prezentowanych w Museum of Futures prac pytała na miejscu nasza reporterka Katarzyna Kozak.
2: Pytanie o twój performance, który na festiwalu wydarzy się tylko raz, Killer Rabbits.
3: To będzie takie wydarzenie, które myślę, że tutaj w przestrzeni teatru studio będzie takim bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności, ponieważ wyobrażam sobie, że osoby, które tutaj przyjdą, widzowie, widzki przychodzą, żeby zobaczyć bardzo konkretny spektakl, a ja właśnie z moim działaniem będziemy wchodzić pomiędzy i trochę interweniować i pobudzać do takiego myślenia, o chwilę, jak ja tutaj się znalazłem i czy jeżeli coś mi jest rzucane w twarz, to czy mogę to odebrać jakoś, czy rzeczywiście to jest coś, co odejdę krok i zobaczę sobie, jak to potrwa. No dla mnie właśnie to wydarzenie, ja je nazywam, też w sumie tak jest opisane, że jest taką performatywną beką po prostu, bo z jednej strony mówi o bardzo ważnym problemie, czyli o problemie po prostu eksploatacji ciał, ale podchodzi od strony nieaktywistycznej, ale od strony właśnie absurdalno-wyobrażeniowej.
0: Opowiadał choreograf Stanisław Bulder, Ciało Umysłu w Warszawie. Do jutra.
4: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Dlaczego lubimy teksty Agnieszki Osieckiej? Pewnie powodów jest wiele, ale jednym z nich wydaje mi się fakt, że w lekkiej, zazwyczaj formie poetyckiej ballady, żartu, miniatury potrafiła zawrzeć bliskie nam opowieści, czasem całkiem niewesołe, czasem pełne ciepła i uśmiechu. Jeden z ważnych wątków jej niejednoznacznej biografii to ten związany z Markiem Chłaską. I tej relacji poświęcona jest książka, która będzie miała premierę w przyszłym tygodniu, ale ja mam ją dla Was już dziś, a razem z nią rozmowę, której fragment za kilka chwil przytoczymy. A wszystko to w związku z 90. rocznicą urodzin poetki, która miała miejsce wczoraj.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Niedawno odwiedzili nas Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk, autorzy książki Chłasko Osiecka, Byle nie o miłości. Ten podtytuł jest oczywiście w całej opowieści kluczowy, a Karolina Felberg mówiła nam m.in. o pierwszych spotkaniach obojga.
1: Pierwsze ich spotkanie to było spotkanie w marcu 1956 roku, po którym właściwie przez rok nie mieli sam kontaktu. Mhm. I dla nas to jest bezcenne, bo to obala mit tak zwanej miłości pierwszego wejrzenia, jakiegoś tam szaleństwa ze sobą i tak dalej. Jedno i drugie w 56 roku w marcu wiedziało, co jest warte i co to drugie jest warte. Znaczy oni już byli młodymi twórcami, Chłasko wręcz po sukcesach. Osiecka była modna, już powoli jej widoczność w Warszawie stawała się coraz większa i tak zwane zasięgi. Co więcej, oni razem współpracowali, znaczy właśnie osobno, każdy na własną rękę, ale jakby spotykali się na łamach po prostu bardzo ważnego wtedy tygodnika kulturalnego. I to jest fajne, że pomimo tego, że tyle ich łączyło też w tym 56 roku, a nawet mieli okazję poznać się bliżej, być może nawet przeżyć wspólnie noc, to jeszcze nie było to. To znaczy oni nie oszaleli, nie poszli w coś tylko myślę tego, że taka sytuacja się wydarzyła. Musiało minąć jeszcze wiele miesięcy, jeszcze życie musiało ich troszeczkę tam doświadczyć, żeby gdzieś po raz drugi spotkawszy się, zacząć razem gadać i przede wszystkim już na pierwszych wspólnych wyjazdach, jak pojechali pierwszy raz do Kazimierza, wspólnie tworzyć. I to jest dla nas kluczowe. Jednak to, że widzieli w sobie potencjał taki intelektualny.
0: To fragmencik mojej rozmowy z autorami. Po ciąg dalszy zapraszam w poniedziałkowy poranek do miasta o świcie, ale już teraz mam dla was książkę. Gdybyście chcieli ją wygrać, napiszcie proszę kilka ładnych słów na adres kultura@chillizet.pl.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Czyta lektor AI.

0: Gwaldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.

0: lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Bardzo pięknie brzmi mi hasło bliżej siebie. To przypomnijmy hasło naszej dzisiejszej akcji odnoszącej się do Dnia Zdrowia Psychicznego. Powiemy na ten temat więcej po 11, a 11 właśnie minęła.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

marzeni. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Ale na początek całe morze ciekawych treści, które czekają na nas jeszcze dziś w Kinogramie. Tutaj przypomnijmy, trwa Blastcast Podcast Festival. Jeszcze dzisiaj cały dzień rozmów, spotkań, zachwytów, okazji do zadawania pytań, ale też nawiązywania nowych, wartościowych znajomości. To też jest ważna dla naszej kondycji sfera. Przybywajcie więc do Fabryki Norblina, gdzie nie tylko spotkacie znanych autorów i autorki, ale też dowiecie się, jak tworzyć własne podcasty. Bo wracając do książki, którą dzisiaj Wam już proponowałam, która dzisiaj zaczęła nasze spotkanie, każdy z nas jest twórcą. Ważne jest to, żeby odnaleźć tę ścieżkę, która naprawdę nas interesuje i to jej oddać własne zaangażowanie. Tak twierdzi Daisuke Yusumi, którego dzisiaj cytuję. Wtedy mogą wydarzyć się piękne i całkiem nieoczekiwane rzeczy. Jestem pewna, że wiele inspiracji czeka na nas dzisiaj w Kinogramie, gdzie zapraszamy przez cały dzień aż do 20, a teraz powoli zmierzamy sobie w stronę południa.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Chłodny poranek i ciepła kawa.
2: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
1: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. Kośnik ceny w dół.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3+3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października, tą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Po reklamie.

0: Jeszcze 5 ważnych pytań, które są obecne w tych dniach na naszej antenie. Po co je zadajemy? Tak naprawdę po to, żeby się zatrzymać i sprawdzić, jak tam u nas w środku jest. Czy dobrze czujemy się ze sobą i ze światem? A jeśli nie, to co zrobić, żeby zmienić ten stan rzeczy? Pytamy Was i sobie też właściwie zadajemy te pytania. Czy umiemy powiedzieć nie, kiedy potrzebujemy zadbać o siebie? Czy potrafimy poczuć ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć stop w jakichś obszarach? Czy jest jakaś jedna rzecz, która pomaga nam odzyskać równowagę? Tych pytań jest więcej i myślę, że to nie jest tak, że odpowiadamy sobie na nie od razu, ale jak myślę, warto je sobie postawić i spróbować odpowiedzieć w spokojnym rytmie, bez presji. Wrócimy do tego jeszcze za kilka chwil.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: No i to pewnie nie jest przypadek, że Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzimy właśnie 10 października. To jest taka pora pełna kolorów, ale jednak moment przejścia w czas, kiedy trochę brakuje nam słońca. O tym też nasza reporterka Katarzyna Kozak rozmawiała z Joanną Kot z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Oddaję panią głos.
1: To, co w tym sezonie jesienno-zimowym gdzieś tak wpływa na nas bardzo też w mainstreamie, to jest ten jesienny spadek nastroju. Niektórzy nadużywają wtedy słowa depresja. Myślę, że już jesteśmy daleko po tych kampaniach, które nas edukują, że depresja jest chorobą i wtedy, kiedy u siebie widzimy jej objawy, trzeba zgłosić się do specjalisty. A ja teraz pytam ciebie bardziej o tą właśnie jesienną chandrę. Czy to faktycznie jest tak, że ten czas nie sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu?
2: Wiesz co, to jest ten bardzo ciekawy temat. Mhm. I chciałabym tutaj właściwie zacząć od trochę innego aspektu. Mhm. Wiesz, bo tak naprawdę to ten czas, w którym my teraz żyjemy, to jest taka kultura sukcesu, mhm. prawda? Kultura produktywności. Mhm. Po prostu musimy wszystko lepiej, szybciej, więcej. Wiesz, czas jesieni, tak patrząc przyrodniczo, tak nie jestem botanikiem, ale no patrząc przyrodniczo, no to jest czas naturalny, tak? Każda pora roku ma swój sens, no i biologia jest gdzieś tam taka cyrkularna, prawda? Mamy wiosnę, lato, potem przychodzi jesień i to jest naturalne. I tak naprawdę no, w naszym życiu, w życiu człowieka, tak, też pewne etapy są właśnie naturalne i my niestety każdy spadek produktywności, czy trochę, nie wiem, gorszy nastrój odbieramy jako coś złego. Mhm. Zamiast, wiesz, wykorzystać w sumie ten fakt, że właśnie może ten czas jest potrzebny, właśnie żeby się wyciszyć, żeby trochę przepracować to, co się wydarzyło w czasie lata, może żeby przygotować się na coś, co będzie za jakiś czas. My traktujemy ten okres jako właśnie gorszy, mhm. No bo nie jesteśmy tak skuteczni jak na co dzień, bo chce nam się trochę więcej spać, no bo tak, są dni krótsze, bo tak, jest zimniej w naszym klimacie, bo, no bo nie jesteśmy może, nie sprzyja nam ta pogoda, tak, nie sprzyja nam tak naszym aktywnościom na co dzień, jak to było jeszcze na przykład miesiąc czy dwa miesiące temu.
0: To zaledwie niewielki fragment podcastu, który bardzo wam dzisiaj polecam. Relacje, własne potrzeby, momenty, kiedy potrzebujemy wsparcia, ale też obecność technologii w naszym życiu. Wszystko to Katarzyna Kozak i Joanna Kot zmieściły w rozmowie, której, jak myślę, dzisiaj albo nieco później warto się przysłuchać. A za chwilę będziemy przysłuchiwać się i muzyce, i międzypokoleniowym spotkaniom na naszej antenie. Dominika Kontarowicz, jak zawsze w doskonałym towarzystwie, będzie z wami od 12. Ja życzę wam lekkości i radości podczas weekendu. Do usłyszenia.
3: Nastaw się na chill out.

0: Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
8: dobrze być w domu.
7: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Po reklamie.

0: między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Witam w kolejnym odcinku Między nami pokoleniami. Dzisiaj moim gościem, moją gościnią jest Adrianna Godlewska-Młynarska, aktorka, pieśniarka, artystka, żona Wojciecha Młynarskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam zaproszona, ponieważ bardzo dawno nie byłam w radio, a jeszcze w takim radio, które jest po prostu szczytem nowoczesności w tej chwili, ale też uroczą ekipę ma, więc to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, dzięki.
1: No, ja się tym bardziej, pani Ado. Mogę mówić pani Ado?
2: Nie, Ado nie, bo ja strasznie nie lubię Ado.
1: Pani Adrianno.
2: Może być Adrianko, Adziunia.
1: Pani Adrianko? Pani Adrianko, ja zapoznałam się z twórczością pani, z piosenką, już żeśmy w drodze trochę o niej porozmawiały. Chyba pani przypomniałam ten przebój, bo dawno pani już pewnie nie pamiętała o nim. Chodzi mi o piosenkę Uczcie się dziewczyny chodzić ładnie.
2: Tak, to była, ale to ja się strasznie wzruszyłam przypomnieniem tej piosenki, bo to naprawdę było bardzo dawno nagrane do telewizji i oczywiście...
1: Który to był rok? 60?
2: To był tak 60 lata, nie tak dokładnej daty, nigdy nie pamiętam, ale w każdym razie to był przebój, francuski przebój, tylko pan Młynarski napisał polski tekst, uczcie się dziewczyny chodzić ładnie, tak właśnie jak to robię ja.
1: No właśnie.
2: Ale że ponieważ... To jest super rytm i taki był do chodzenia i do przetańczenia, także stał się przez pewien czas takim lekkim hitem. I bardzo lubię to, wracać do takich tych różnych piosenek, które kiedyś śpiewam. I cały czas je pamiętam i w każdej chwili mogę je wykonać, tylko po prostu już kondycja nie da.
1: Ale w tekście jest, że żadna nie zna dnia ani godziny, tak. A chodząc ładnie, o jedną więcej szansę ma.
2: Tak.
1: No i dzisiaj ten fragment może zostać odebrany tak, no, na zasadzie, jakby kobiety były uczone, że ich wygląd i sposób chodzenia, no, wpływają na ich życiowe szanse. No i to jest prawda, prawda? Ale my dzisiaj nie lubimy tak podkreślać, że...
2: Pani Dominiko, czy ja mogę coś powiedzieć na ten temat?
1: Proszę.
2: Proszę ze mną takich tematów nie poruszać, bo ja jestem wrogiem takiego spojrzenia. Dlatego, że życie się toczy swoim torem. Każdy czas jest swoim czasem i ja mam taką sentencję, która krążyła kiedyś, zresztą sentencja, która padła z ust naszego wspaniałego gospodarza domu na Waliców, bo kiedyś tam mieszkaliśmy, a mianowicie sentencja brzmi: każdy czas ma swój okres. I to jest dosyć zabawne w pierwszej chwili, ale to jak się człowiek zastanowi, to tak naprawdę jest.
1: Tak.
2: Więc ja uważam, że jakiekolwiek krytykowanie, czy mówienie w tej chwili i zwracanie uwagi, że jakaś krytyka zachowań kobiety, czy jakieś, nie wiem, odbieranie jej szans takich czy owak, to jest po prostu śmieszne. To jest komedia, to jest śmieszne. Autor napisał, co napisał, napisał tak, jak czuł. No i co tutaj się zastanawiać? To nie jest praca doktorska profesora Kotarbińskiego.
1: To jest przede wszystkim piosenka trochę taka z humorystycznym, humorystycznym charakterem,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście, typowo rozrywkowa piosenka.
1: Ale w tej piosence jest też opowieść o przypadku. Bo jedna dziewczyna spotyka drania, a druga miłego chłopczynę. Trochę już rozmawiałyśmy na ten temat. Czy wierzy pani, że w życiu tak naprawdę wiele zależy od przypadku?
2: No, po pierwsze, jeśli chodzi o te słowa piosenki, że ten chłopczyna i ten drań, no to jest tak po prostu, w życiu tak jest. Odkąd świat istnieje, że zawsze jest jeden słodki, a potem jest drań. Albo odwrotnie. A jeśli chodzi o te przypadki czy przeznaczenie, tak. Myślę, że to różnie może... Znaczy, można to nazwać tak, ale w moim długoletnim doświadczeniu życiowym, które to doświadczenie pozwala mi wysnuwać pewne wnioski i spojrzenie na to, co było, na to, co jest, na to, co będzie, jest już mi trochę trudniej, ale w każdym razie zawsze było tak, że to moja była wielka obserwacja, że jeżeli coś ma się stać, to się stanie. I my sobie możemy robić najrozmaitsze scenariusze. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych spraw, ale jednocześnie to jest, jak tak się spojrzy, jeżeli się spojrzy, że coś się wydarzyło i czasami człowiek jest zdenerwowany, och, to mi nie pasuje, a to jest fatalne, a potem sekunda refleksji, a może właśnie to w jakimś celu się wydarzyło. I jeżeli coś się dobrego dzieje, to nam się wydaje, że to jest naprawdę Pana Boga, za nogi łapiemy i jest fantastycznie. Oczywiście jak coś jest złego, no to... Ale wniosek jest taki, że okazuje się, że to jednak miało się wydarzyć. Więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych rzeczy, prawda? Ja tylko myślę o tym, że no, dla mnie to jest przyjemnie, że ja mogę spojrzeć na pewne sprawy, które się działy. I sobie tak nieraz myślę teraz, jak to się działo, ale się działo, bo tak miało być.
3: Do rozmowy z panią Adrianną wracamy tuż po muzycznej przerwie.

0: pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Adrianną Godlewską-Młynarską.
2: Pani Adrianno, a co pani lubiła zawsze najbardziej robić? Pisać, śpiewać czy grać?
3: Ja lubiłam i lubię, kocham w dalszym ciągu życie, które się składa z takich elementów właśnie, że to, co mogłam w danym momencie mojego życia robić, to kochałam, bo to, co robię, tak mi się złożyło, że po prostu ja nie chcę teraz jakoś ubarwiać sytuacji, ale naprawdę, po pierwsze tak, moje wspaniałe dzieci. Jak się pojawiają dzieci, to ja mam bardzo na ten

0: czuła na tym punkcie, więc to jest i obowiązek, i przyjemność, i wszystko naraz. Mhm. Ja dzisiaj mogę powiedzieć tylko coś najlepszego. Oczywiście, ponieważ wyszłam ze szkoły teatralnej, którą kochałam, uwielbiałam, to był najlepszy czas mojego życia. Moja cudowna szkoła na Miodowej, gdzie byli profesorowie naprawdę wybitni. I to był czas wybitny. Ja wówczas zaczęłam właśnie, ale byłam na wydziale estradowym, dlatego że przez pewną bardzo krótką chwilę ustalono w Szkole Teatralnej w Warszawie, że będzie, jest wydział aktorski, ale że będzie wydział estradowy. Ponieważ była taka osoba jak pani Irena Kwiatkowska, czy pani Hanna Bielicka, czy byli wspaniali twórcy, pisarze, którzy takie różne rozrywkowe rzeczy pisali, że należy też tym młodym ludziom przekazać taką wiedzę o estradzie, prawda? Bo estrada nie było wtedy takim pojęciem estrada. Było tak wtedy po wojnie zaraz, kiedy był ten czas powojenny, prawda, w Warszawie, kiedy była tylko operetka, gdzie opera była tak o tyle, o ile w Romie. Nie było rozrywkowego teatru. Rozrywkowy teatr był w Łodzi, bo wtedy bardzo dużo ludzi było, artystów było po wojnie w Łodzi. I w pewnym momencie teatr Syrena, który powstał, został przeniesiony do Warszawy. Jerzy Jurandot, Stefania Grodzińska i tak dalej, prawda? A potem Kazimierz Krukowski był dyrektorem. I to był taki teatr rozrywkowy, w którym były i muzyczne, i były i piosenki, i skecze, i różne żarty i tak dalej, i monologi. Więc w szkole teatralnej zdecydowano, że robią wydział estradowy. Ale to bardzo krótko trwało, bo jedyny wydział estradowy, który doszedł do dyplomu i potem następny, to już był mój rok, ale niestety został zlikwidowany i wrócono z powrotem do wydziału wyłącznie aktorskiego. Także ja byłam tylko rok na tym estradowym, ale to nie znaczyło, że mnie nie interesuje estrada, bo estrada to jest takie niezwykłe zjawisko, które może nie jest dla wszystkich zrozumiałe. A, wychodzi ktoś, tam zaśpiewa kawałek, jak to mówią, albo coś tam, jakąś głupi monolog, coś powie, jakieś parę żartów. Dla mnie estrada to było coś takiego, to było miejsce, w którym ono jest magicznym miejscem dla kogoś, kto, po pierwsze, tak, trzeba dbać o repertuar. Nie może być byle jaki tekst, nie może być byle jaka muzyka. I po prostu trzeba wiedzieć, po co się to robi i jak się to robi, ale też samo bycie na scenie, na estradzie jest indywidualną sprawą. Nie masz żadnych partnerów, nie masz dekoracji, nie masz czegoś, co musisz, to twoja magia musi ogarnąć magię publiczności. I po prostu to jest w szkole, które ja obserwowałam, ale profesorowie tak jak Sempoliński, czy Bardini, czy pani Hania Bielicka, czy pani Irena Kwiatkowska, to byli właśnie, czy pani Stanisława Perzanowska, to byli ludzie, którzy nam dawali pewne narzędzia do tego, jak ogarnąć bycie na estradzie i uporać się z danym tekstem. Bo przecież jeżeli wychodzisz i mówisz wiersz, ale nie w teatrze, w sztuce i tak dalej, to też jest jakaś produkcja estradowa. Ale teraz pytanie, jak ty ten wiersz powiesz? Jakim ty jesteś artystą? Prawda? Co ty niesiesz z sobą?
1: Jak interpretujesz, jaką masz charyzmę?
0: Oczywiście, a poza tym przede wszystkim na czym się bazujesz, na jakiej literaturze?
1: Do rozmowy z panią Adrianną wracamy tuż po muzycznej przerwie. Kilizet.
2: Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
2: Jazzowe opowieści w Chili Z.
4: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
2: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Kamil Wrona.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
12: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą mi z tym wszystkim?
12: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie. Rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest Adrianna Godlewska-Młynarska.
2: A jak pan Wojciech pisał, to on zawsze przychodził do pani i na przykład się radził albo czytał. Była pani taką pierwszą jego publicznością, takim krytykiem?
3: Tak, po pierwsze on nie przychodził, tylko on siedział codziennie od 8 rano, bo powiedział, że on był niesamowicie pracowity. Siedział od rana od 8 przy swoim biurku i pisał. Mhm. I schodził, łaskawie schodził na obiad, który był oczywiście szykowany w domu, a nie cateringiem kupowany gdzieś
2: no
3: tego.
2: Tak.
3: Więc przychodziłam ja. Albo on mnie czasami wołał, chodź, muszę ci coś przeczytać. Mhm. No więc mi czytał i dosyć często były takie właśnie najrozmaitsze sytuacje, że ja mówiłam, wiesz, słuchaj, to wspaniałe, co napisałeś. Ale wiesz, co mi się wydaje, że może tutaj to słowo może jakoś...
2: Inaczej.
3: Ty się nie masz pojęcia, nie znasz się na niczym, do widzenia.
2: Ale a później zmieniał.
3: A później było, no nie, jednak wiesz, miałeś rację. Myśmy bardzo dużo ze sobą rozmawiali. Jeździliśmy 20 lat razem w tak zwanej trasie, gdzie on miał recital, a ja miałam część w tym recitalu swoich piosenek, które miałam. To były, znaczy moje wykonanie, ale przede wszystkim prawie to były jego teksty, jego piosenki. No więc tak, i rzeczywiście tamten czas mojej młodości i potem tego jakby dochodzenia do dorosłości i obcowania z tymi ludźmi, którzy wówczas tworzyli w tamtym czasie, to był naprawdę złoty czas polskiej piosenki. Może dzisiaj młodzież nie zdają sobie sprawy, młodzi ludzie, jak dalece, jacy fachowcy pisali te piosenki. I na przykład dzisiaj, co oczywiście zawsze na najrozmaitszych takich śmiesznych spotkaniach, można tak dla żartów sobie wspomnieć piosenki. Było przede wszystkim radio, nie było telewizji. Było tylko radio. Od rana już gimnastyka, tralalala i pieśni masowe szły. Tysiące rąk, miliony rąk, a serce bije jedno. Albo na przykład budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom. Naszym przyszłym lepszym dniom Warszawa. No
2: i były to takie powojenne też.
3: No to i to było, przecież to było tuż po wojnie, to są 50 lata.
2: Kiedy Warszawa była jeszcze w odbudowie intensywnej.
3: Jak to w ogóle zaczęli wchodzić ci, którzy przetrwali, wracali do Warszawy. Myśmy też mieszkali w Łodzi po powstaniu, bo nie było gdzie się podzieć, tutaj przecież była ruina. Ale nasza rodzina przyjechała w 1949 roku, wróciliśmy do Warszawy i całe tłumy ludzi wracały. No więc oczywiście ci, jak to się nazywają, twórcy tak samo. Więc przecież powstał film Skarb, wspaniały do dzisiaj, przecież nie, no, z aktorami i z piosenkami i tak dalej, prawda? Czy Zakazane piosenki, tak samo był ten film. To są dokumenty tamtego czasu. Ale ponieważ, tak jak ja mówię, było tylko radio i szły na okrągło te różne kawałki, najrozmaitsze były przecież. Były, albo na przykład, no dobrze, ale przecież czy można się przyczepić do piosenki pod tytułem Czy autobus czerwony? Nie można. Przez ulicę mego miasta mknie. Tekst jest perfekcyjny. Muzyka jest świetna. No, że został napisany w 50-tych latach, czym on jest gorszy? Od kogo? On opowiada o tym, jaka Warszawa była piękna, jak ty jedziesz autobusem. Albo na prawo most, na lewo most. Prawda? Przecież to byli kompozytorzy wielkiego kalibru, ci ludzie, którzy pisali.
1: Do rozmowy z panią Adrianną wracamy tuż po muzycznej przerwie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest Adrianna Godlewska-Młynarska. A czego pani współczuje temu dzisiejszemu pokoleniu? Swoim wnukom na przykład? Że z czym się muszą mierzyć? Tak z perspektywy pani tak patrzy sobie i mówi, no ja bym już tego nie udźwignęła.
2: Słowo współczuję może jest za mocnym słowem. Po prostu dlatego, że uważam, że mimo wszystko moje wnuki i rówieśnicy moich wnuków, chociaż moje wnuki to już mają swoje dzieci, więc to jest też osobny rozdział, ale to najmłodsze takie pokolenie, to ja po prostu trochę się boję, żeby się coś nie wydarzyło. Boję się, znaczy nie boję się, no ale tak sobie myślę, marzyłabym o tym, żeby mieli dobre relacje z ludźmi, żeby szkołę dobrze skończyli i żeby potem mogli służyć ludziom i sobie, a nie to, żeby uniknęli to, co dzisiaj przykrywa wszystko pieniądz. I jeżeli wszystko, cokolwiek się robi w życiu i co się dzieje, jest tylko z powodu pieniędzy, to już jest do niczego. To znaczy, że jakiś szatan szaleje po świecie i jakiś czarnym reflektorem świeci, bo naprawdę pieniądze są ważne, ale możesz mieć 100, nie wiem jakie pieniądze, ale jak jesteś chory czy smutny, to cię żadne pieniądze nie zapłacą tego. Mhm. Nie kupisz tego za żadne pieniądze. I po prostu to jest nieprawdopodobnie ważne. Dlatego ja myślę, że to jest ważne. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby widzieć drugiego człowieka. Mhm. Żeby widzieć kogoś obok. Żeby nie krytykować, że o, ty brzydko, jak ty wyglądasz, co ty robisz, co ty tego. Te straszliwe wpisy, które rujnują nieraz życie hejt, i zdrowie tak dzieciom. Tak zwany hejt. Mhm. To jest właśnie to zło.
1: Zło dzisiejszego świata.
2: Tak. I tego się boję. Tego się boję, dlatego, że ja jestem od tego z daleka, w tym sensie, że mnie to już w pewnym sensie nie dotyczy. Mogę się
1: ale młodych, którzy są w sieci.
2: Którzy są w sieci i którzy z tego korzystają. Po prostu nigdy nie wiadomo, kiedy coś tam przeskoczy w głowie i zadziała tak, że to dziecko będzie po prostu nieszczęśliwe. Mhm. Czy będzie miało źle. No więc...
1: A co jest w życiu ważne, pani Adrianno? Oprócz drugiego człowieka?
2: Najważniejsze w życiu jest... myślę przede wszystkim... najważniejsze spojrzenie na drugiego człowieka. I po prostu, ale też spojrzenie w lustro, że nie jestem pępkiem świata. I tak, i jakby taką, żeby w miarę każdy etap swojego życia w miarę przeżyć. Że dzieciństwo to jest dzieciństwo, potem nastolatki, potem dojrzałość. I żeby, bo się ponosi konsekwencje każdego czasu. Ale przyjaźnie są strasznie ważne. Dlatego ja mówię, że drugi człowiek, bo no, na przykład ja mam przyjaźnie, które trwają 60, 50 lat, 40 lat. I naprawdę to nie jest to, że my się codziennie spotykamy, że ani nie mieszkamy ze sobą, ale dzwonimy do siebie od czasu do czasu po to tylko, żeby powiedzieć, że jestem i o tobie myślę.
1: Świetnie. Zobaczmy. Pani Adrianno, widać miłość od pani bije na kilometr. To jest najpiękniejsze.
2: No bije na kilometr, bo jak jesteś taka cudna, no to bije na kilometr.
1: Dziękuję pani Adrianno, że wypiłyśmy sobie herbatkę. Jeszcze czeka na nas ciasto.
2: Dziękuję
1: bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być i że może będzie szansa, że jacyś słuchacze tego posłuchają chociaż fragmentu.
1: Pewnie.
2: Więc dlatego, że po prostu to jest w pewnym sensie, traktuję to jako taki kontakt z ludźmi. I chciałabym, żeby usłyszeli wszystko to, co mam najlepszego.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dalszej części rozmowy możecie posłuchać na streamingach i na stronie chiliz.pl.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out. Take one.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Jesień słychać w szumie liści, kroplach deszczu i wieczorach, które przychodzą trochę za szybko.
2: A my malujemy ją dźwiękiem. Muzyką, która rozgrzewa, kiedy za oknem robi się chłodniej. Słowami, które zostają na dłużej.
1: Chili Z. U nas jesień brzmi najprzyjemniej.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
3: dobrze być w domu.
2: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

0: CIZ. Pogoda.
1: No i sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Bawię lato? No nie. Niestety nie. Weekend to jest czas bardzo gwałtownych zmian. To ochłodzenie na razie jeszcze nie jest tak bardzo dotkliwe, no ale już znaczące. Słupki rtęci wskażą 12-14 stopni na północy, 15 stopni w centrum, 16-17 na południu w Katowicach i Krakowie. Ciśnienie na huśtawce, biometr niekorzystna, parasola warto mieć pod ręką.
0: Odbicia kultury w CIZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Oj, jesień ma w sobie coś, co każe nam zwolnić, a jednocześnie budzi apetyt na więcej. Na więcej historii, więcej spotkań, więcej czasu spędzonego w kinowej ciemności, w teatralnym fotelu lub z książką, od której, ach, tak trudno się oderwać. Za oknem październik, a przed nami godzina kulturalnych odkryć. Zajrzymy do kina, przyjrzymy się powieściom, które zostaną na długo po napisach końcowych.
0: Odbicia kultury w CIZ.

misses you. Czyli Z. Październik to jest taki miesiąc, w którym coraz wcześniej zapalamy światło w domu, coraz częściej szukamy ciepła i coraz chętniej pozwalamy sobie na to, żeby zniknąć z rzeczywistości, a najlepiej, żeby schować się w kinowej ciemności. Warszawa ma w ten weekend szczególnie dużo do zaoferowania wszystkim, którzy lubią znikać w cudzych historiach. Trwa 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To jest 10 dni, 190 filmów i tysiące możliwości, żeby odkryć coś, o czym jeszcze wczoraj nie mieliśmy pojęcia. No i to jest dla mnie zawsze najpiękniejsze w festiwalach filmowych, że przywracają coś, co w epoce streamingu, VOD, platform tracimy, to znaczy przyjemność z niewiedzy. No bo bardzo często algorytmy wiedzą, co oglądaliśmy, co się nam podobało, co prawdopodobnie obejrzymy jutro. No i podpowiadają kolejne tytuły podobne do poprzednich. Tymczasem festiwal filmowy robi coś odwrotnego, to znaczy do kina, usiądź, zaufaj komuś, kogo nazwiska być może wcześniej nigdy nie słyszałeś i pozwól się zaskoczyć. Dzisiaj w festiwalowym programie m.in. Błogosławieństwo Ziemi, Rozmowa z Morzem, Rezonans, Rzut o Wolność i to jest zaledwie niewielki fragment repertuaru, w którym spotykają się różne języki, różne kultury i różne sposoby opowiadania o świecie. Ale Warszawski Festiwal Filmowy to są nie tylko filmy, to też rozmowy z twórcami, spotkania po seansach i ten szczególny rodzaj wspólnoty, który powstaje między ludźmi siedzącymi obok siebie w ciemności. Ja kocham to doświadczenie, jestem go cały czas bardzo głodna. To są Odbicia Kultury, to jest Radio Chili Z. Zachęcam Was do tych kinowych odkryć. No i sama nie mogę się ich doczekać.

No i bardzo mi się to podoba, proszę bardzo. Change my mind i my też o myśleniu i o zmianie będziemy rozmawiać w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. To święto obchodzimy właśnie 10 października. Zorganizowaliśmy akcję Bliżej Siebie razem z Fundacją Wspólnie dla Sprawy. O co chodzi? No chodzi o zwiększenie świadomości na temat zdrowia, na temat przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji. Dlatego postanowiliśmy rozmawiać, analizując cały czas to, że jesteśmy tak blisko wokół wielu rzeczy, a kiedy ostatnio byliśmy naprawdę blisko.

0: siebie. Pytamy o to ludzi ze świata kultury i sztuki, między innymi Macieja Kawulskiego. Jego zapytaliśmy, po czym potrzebuje i poznaje, no właśnie, że wiecie, każdy z nas to zna, że po prostu potrzebuje się zatrzymać.
1: Po czym poznaję? Po szumie w mózgu. Jeżeli nie umiem na dłużej skupić uwagi i jestem zagoniony i myślę cały czas o kolejnej rzeczy do zrobienia i jakby gram w defensywie, no to wtedy wiem, że jest przesadzone.
0: No właśnie, kiedy my graliśmy ostatnio w defensywie, po czym poznajemy, że potrzebujemy się zatrzymać? Co robimy, gdy w głowie robi się za głośno? Czy potrafimy powiedzieć nie, gdy potrzebujemy zadbać o siebie? No, to są pytania trudne, łatwe, z którymi będę Was zostawiać i które na antenie Chili Z dzisiaj, 10 października, będziemy powtarzać.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

0: Kolejna Warszawa Wschodnia Tomka Makowieckiego. Podszyta elektroniką opowieść o zdradzie, o uczuciach, które nie chcą nas opuścić. I trzeba przyznać, że Tomek Makowiecki ma niezwykły talent do ubierania trudnych emocji w piękne melodie. No i co prawda tym razem tytuł sugeruje nam konkretny adres, ale tak naprawdę jest to piosenka o miejscu, w którym każdy z nas kiedyś był. O samotności we dwoje. Dzisiaj 10 dzień października, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Stacja Chili Z razem z Fundacją Wspólnie dla Spraw organizuje akcję pod takim cudownym tytułem, dającym do myślenia, czyli Bliżej Siebie. To jest akcja, która ma na celu zatrzymanie się, no bo jesteśmy blisko wielu rzeczy, blisko telefonów, deadline'ów, pracy, informacji, w zasadzie ich natłoku i oczekiwań innych. A czasem warto zapytać, kiedy tak naprawdę ostatnio byliśmy tak zwyczajnie po ludzku blisko siebie. Te pytania dotyczące bliskości z samym sobą i naszej prywatnej relacji jeden na jeden zadawaliśmy zaprzyjaźnionym artystą. Spotkaliśmy się między innymi z Paulą Romą, którą zapytaliśmy o prozaiczną rzecz, ale bardzo trudną w praktyce i implementacji, mianowicie co pozwala ci odzyskać równowagę.
1: Sporo tego jest. Do mojej równowagi pomaga mi wrócić natura, bliscy, miłość, śpiew, bardzo dużo śpiewu, koncerty, chociaż one też czasem wyprowadzają z równowagi, ale wszystko, co kocham, pomaga wrócić mi do uziemienia i do równowagi.
0: Oj, bardzo podoba mi się ta linia przewodna. Wszystko, co kocham. Jeżeli macie ochotę na więcej, no to nasza redakcyjna koleżanka Kasia Kozak rozmawiała z Joanną Koc z Fundacji Wspólnie dla Sprawy. Jest podcast, który możecie w każdej chwili znaleźć na player, czyli z.pl. Polecam go waszej uwadze. A to już Harmony i Role Model. Właśnie tak gramy dla was dzisiaj w Chili Z.

No i proszę, Romoli Harmony. Ten kawałek ma w sobie coś, czego bardzo potrzebujemy jesienią, czyli ma w sobie ciepło, ma w sobie przyjemny luz. Wszystkie powody, dla których warto z nami zostać, to już Groove Armada i My Friends.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Chillout.
0: Chillout. Pogoda.
2: No i to nie jest taka pogoda, na jaką liczyliśmy. Zamiast babiego lata mamy jesienną pluchę i temperaturowo, no umówmy się, bez szału. Temperatura maksymalna to 13-14 stopni na Podlasiu, 14-15 w Polsce centralnej, 16-17 stopni na południu. Dokładnie tyle pokazują termometry w Katowicach i Krakowie. Parasole mogą się przydać, ponieważ do opadów deszczu lepiej się przyzwyczaić. Mogą być się naszą wiernym towarzyszem przez cały tydzień.
0: Odbicia kultury w Chillout. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Będę robić nic, będę robić, bo robić nic to znaczy nic nie robić. Pamiętajcie taki tekst piosenki sprzed bardzo, bardzo wielu lat. No i w ten weekend chciałabym zachęcić Was do dwóch rzeczy. Jeżeli macie siłę, macie czas, macie ochotę, to warto wyjść z domu. Dzieje się naprawdę sporo w kulturze. No ale jeżeli potrzebujecie takiego rozgrzeszenia dla tych mniej wyszukanych aktywności, które opierają się po prostu na kocu i na kanapie, to też możecie na nas liczyć.
0: Odbicia kultury w Chillout.
2: Tokyo Tea Room, Eyes of You. To jest nasz sposób na udany weekend w Chillout.

0: Bardzo lubię ten rodzaj muzycznej subtelności z takim delikatnym muskaniem strun gitary. Another Stone Man I Trust na antenie, czyli Z. Dzisiaj cały czas posługujemy się tym hasłem bliżej siebie. To wszystko ma związek ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Ten dzień to święto obchodzone jest właśnie 10 października. A akcję bliżej siebie, bardzo podoba mi się ta nazwa, jeszcze raz to powiem, organizujemy razem z Fundacją Wspólnie dla Sprawy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zwiększać świadomość, o to, żebyśmy sami potrafili czasami wrzucić bieg wsteczny, zamiast pędzić zapamiętale do przodu. O tych właśnie stop klatkach i o takim wsparciu, które być może możemy dać sobie sami, albo dać to wsparcie innym, o ile będziemy odpowiednio uwrażliwieni. Cały czas rozmawiamy z artystami, z przyjacielami, czyli Z, między innymi z Baszem, którego zapytaliśmy, co powiedziałbyś sobie z czasów, kiedy, no po prostu, kiedy było ci trudniej.
1: Powiedziałbym sobie, żeby się zatroszczyć o siebie. Powiedziałbym, żeby też być cierpliwym, bo dochodzenie do siebie zajmuje czasami czas, ale to jest potrzebny czas. Ale przede wszystkim właśnie, żeby mieć trochę uwagi na swój stan i siebie i utulić siebie tak wewnętrznie i dać sobie trochę też dobrej energii.
0: No właśnie, utulić siebie wewnętrznie, chcąc dać sobie trochę energii. Ja bardzo podoba mi się, że ta akcja oparta jest właśnie na takich prosto trudnych pytaniach. Zadajemy je artystom, ale dobrze też zadać sobie je samym. No bo po czym poznajemy, że potrzebujemy się na chwilę zatrzymać i co robimy, gdy w naszej głowie robi się zbyt głośno? Czy potrzebujemy powiedzieć nie komuś lub czemuś, kiedy naprawdę potrzebujemy zadbać o sobie? No i jaka jedna rzecz naprawdę pomaga odzyskać równowagę? Breathe me in. O sztuce oddechu i nie tylko. Napięcie linii. Bo czemu nie?

0: Był taki czas, że miliony ludzi siadało przed telewizorami i na komendy jednego człowieka zamykało oczy. Adin, dwa, tri. O, ci, którzy to pamiętają, kiwają porozumiewawczo teraz głową. Anatolij Kaszpirowski, czarny golf, nieruchome spojrzenie i obietnica, że można wyzdrowieć nie ruszając się z kanapy. Koniec lat 80. i właśnie te seanse oglądało miliony ludzi w całym bloku wschodnim, również w Polsce. No i teraz fenomen Kaszpirowskiego wraca ze sprawą dokumentu Zmora Łukasza Konopy, prezentowanego zresztą na trwającym warszawskim festiwalu filmowym. Możecie wybrać się do kina, ale zwróćcie też uwagę, bo ten film niedługo trafi na HBO Max. I to jest niezwykła historia zbiorowej potrzeby wiary. Wtedy, gdy świat wokół bardzo mocno się komplikuje. No i to jest coś, co łączy nas z latami 80. i fenomenem Kaszpirowskiego, bo w cały czas bardzo łatwo oddajemy swoje zdrowie i swoją nadzieję w ręce ludzi, którzy obiecują nam niemożliwe. Więc tak mam z tyłu głowę, że ten film dokumentalny może okazać się dla nas wszystkich bardzo aktualny, tak po prostu, ku przestrodze.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
10: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Pomogą mi z tym wszystkim?
10: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
9: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
10: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
9: Idealnie. Rezerwuję.
10: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
15: dobrze być w domu.
14: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Po reklamie.

Americano z dedykacją od Vito Bambino na antenie Chili Z. Co zabralibyście ze sobą, gdyby całe dotychczasowe życie trzeba było zmieścić w jednej walizce? No, dokumenty, ubrania to oczywiste, ale pewnie znalazłoby się też miejsce na coś, czego wartość no nie jest tak oczywista dla drugiego lub trzeciego człowieka. List, jakiś drobiazg, coś, co przypomina nam dom. Więc przy okazji trwającej wystawy przedmiotów z Titanica pomyślałam o tych miejscach, w których rzeczy pozwalają zbliżyć się właśnie do takich osobistych historii. No i zaczynam od Muzeum Emigracji w Gdyni. Niedawno miałam okazję je odwiedzić. Absolutnie fascynująca architektura. A wystawa stała opowiada o wyjazdach z ziem polskich, a także o podróżach transatlantykami do Ameryki. Możemy śledzić drogę emigrantów, czyli kolej, statek, przeprawę przez ocean, potem wszystkie procedury i próbę zbudowania lepszego życia po drugiej stronie. No i bardzo łatwo mówi się, że wyjechali w poszukiwaniu lepszej przyszłości, ale kiedy mamy sobie wyobrazić poranek, w którym zamyka się drzwi domu, nie wiedząc, gdzie się je otworzy, to sytuacja, przyznajcie, mocno się komplikuje. W Warszawie proponuję z kolei rzeczy warszawskie. W Muzeum Warszawy tutaj punktem wyjścia są przedmioty związane z miastem, ich właścicielami i stwórcami. To trochę takie ćwiczenie z uważności, bo możemy zatrzymać się przy jednej gablocie danej rzeczy i spróbować zobaczyć za nią czyjeś mieszkanie, pracę, codzienne rytuały. Przecież nasze życie zostawia właśnie takie ślady. No i jeszcze jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam na wystawie głównej obok dokumentów i takich klasycznych, historycznych eksponatów są też właśnie przedmioty codzienne. W wojennym kontekście patrzymy na nie inaczej, uświadamiając sobie przecież, że historia dotykała ludzi, którzy mieli swoje plany, mieli przyzwyczajenia i rzeczy do pewnego etapu odkładane zawsze w to samo miejsce. Słuchacie Chili Z, to jest nasz sposób na jesienną refleksję.

You and I na antenie Chillizet. Na dzisiaj żegnam się z wami, ale zostawiam was w doskonałym towarzystwie z muzyką Chillizet, muzyką w sam raz na udaną jesień, czyli taką, przy której dobrze wraca się do domu, gotuje się coś ciepłego, no albo po prostu patrzy się w to, co dzieje się za oknem. Mam nadzieję, że nasze kulturalne rekomendacje też zostaną z wami na dłużej, bo wybieramy je uważnie, po to, żebyście mogli nam zaufać, gdy szukacie filmu, zastanawiacie się, na jaką wystawę się wybrać, albo po prostu takiej historii, która będzie warta waszego czasu. Więc życzę wam tej jesieni miejsca na zachwyt i miejsca na odpoczynek z kimś obok, no albo tylko z chwilą dla siebie. Otulcie się po prostu tym, co wam służy. A ja, Alicja Myśliwiec, dziękuję za wspólne popołudnie i mówię do usłyszenia już jutro w kolejnym wydaniu magazynu Odbicia Kultury, tuż po 14:00.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: Dimensji Lizet. Pogoda.
1: W sobotę w pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką i Mazowsze aż po Podlasie będzie pochmurno. Okresami spadnie słaby deszcz. Na pozostałym obszarze niebo przykryją chmury, ale możliwe są rozpogodzenia. A przelotny opad deszczu późnym popołudniem na zachodzie i na północy. Temperatura maksymalna to od 13-14 stopni na Podlasiu, przez 15 stopni w centrum, do 16-17 na południu w Katowicach i Krakowie.

0: bicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Czy moda może być formą buntu i czy historia Polski zapisana jest nie tylko w podręcznikach, ale też w szafach? A w odbiciach kultury zajrzymy dziś do garderoby polskich ikon lat 80. Zrobimy to w domu spotkań z historią. Potem przeniesiemy się do Łodzi, gdzie współczesna moda opowiada o naszych emocjach, pragnieniach i tożsamości. Będzie o ubraniach, ale przede wszystkim o ludziach. Warto z nami zostać.
0: Kultury w Chili.

Baby Dave. Polska lat 80. to jest ta Polska, w której urodziłam się, którą pamiętam głównie ze zdjęć i z przekazów, no ale cały czas ten sceniczny wizerunek, czyli natapirowane włosy, mocny make-up, cekiny, do tego skórzane kurtki, marynarki z charakterystycznymi ramionami. No, jest na czym oko zawiesić, patrząc na kobiety lat 80. I o tym miejscu w historii wizualnym, ale przede wszystkim kulturowym jest wystawa w Domu Spotkań z Historią, czyli Meluzyny z wielkiej płyty Moda i Muzyka lat 80. Jej bohaterkami są kultowe wokalistki, idolki, to Kora, to Iza Trojanowska, Małgorzata Ostrowska, Majka Jeżowska, Wanda Kwietniewska i Anna Jurksztowicz. Każda proponowała coś trochę innego, no bo Kora była bezkompromisowa, drapieżna, nieuchwytna. Iza Trojanowska prowokowała, Małgosia Ostrowska miała taki rockowy pazur, no a Majka Jeżowska udowadniała, że kolor to coś dużo więcej niż dekoracja. Czy w kraju, w którym tak wiele rzeczy było reglamentowanych, również wygląd był formą wolności? No oczywiście, że tak. Kuratorka tej wystawy, Karolina Sulej, przygląda się temu, jak artystki budowały sceniczne tożsamości, no bo ubranie przecież nigdy nie jest tylko ubraniem, zwłaszcza wtedy, gdy rzeczywistość wszystkich najchętniej widziałaby nas podobnych do siebie. Zresztą lata 80. to jest w ogóle genialny moment w historii popkultury. Z jednej strony socjalizm i taka szaro-bura codzienność, a z drugiej strony marzenia o zachodzie, o wielkiej scenie, o teledyskach, o świecie, gdzie każdy może być kim chce. No i z jednej strony ta wystawa to jest taka trochę podróż sentymentalna, czyli wsiadamy do wehikułu czasu, ale z drugiej no to jest opowieść o tych kobietach, które nie czekały, aż ktoś pozwoli im być wyrazistymi. Meluzyny z wielkiej płyty po prostu dawały sobie do tego prawo. Wystawa Meluzyny z wielkiej płyty to rzecz, którą możecie oglądać w Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej 20 i co ważne, wstęp jest bezpłatny.

0: Still Got It, to jest właśnie Chilli Z. Literacki Nobel, o tej nagrodzie mówiło się bardzo wiele w drugiej połowie minionego tygodnia. No ale jeżeli chcecie poznać jego laureatkę, czyli Ann Carson, no to warto zajrzeć na chillyz.pl. Przygotowaliśmy specjalny tekst, który pomoże wybrać na przykład pierwszą lekturę kanadyjskiej poetki, a ta autorka w mistrzowski sposób łączy poezję, esej, antyczne opowieści z emocjami, które są bliskie i bardzo uniwersalne. Autobiografia Czerwonego to jest książka, która prowadzi do historii o inności, o dorastaniu i szukaniu siebie. Piękno męża to rzecz o miłości i zdradzie. A Słodko-gorzki Eros stawia fundamentalne pytanie o naturę naszych pragnień i o to, dlaczego czasem tak mocno przyciąga nas to, czego mieć nie możemy. Trzy różne drogi, szczegółowo opisane. Wybieracie taką, która najbardziej Was ciekawi, a całość tekstu znajdziecie na chillyz.pl.
1: Staw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chilli Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarm.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji.

0: litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Małymi krokami nadchodzi zima. A w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie.

Ach, ja bardzo lubię ten kawałek. Nie ukrywam, zaczęłam nucić Piotr Zioła i jego Safari. 25 lat to jest ten czas w historii mody, który bierzemy dzisiaj pod lupę. Były już meluzyny z wielkiej płyty, a teraz przenosimy się do Łodzi, bo tam w Centralnym Muzeum Włókiennictwa trwa wystawa Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To jest wyjątkowe wydarzenie, ponieważ to pierwsza tak duża prezentacja w ogóle polskiej mody XXI wieku. Są nazwiska doskonale znane, jak Gosia Baczyńska, jak Magda Butrym, jak Mariusz Przybylski, ale również na przykład marki, które połączyły modę z kulturą klubową. Jest Rad Duet, projektujący kostiumy m.in. dla drag queens. No i te zestawienia są absolutnie fascynujące, bo czasami łączą bardzo odległe światy. Jest klub techno, jest sarmacka fantazja, jest mitologia, jest queerowa ekspresja, ale to wszystko łączy wrażliwość twórców i oczywiście osoba kuratora, czyli Marcina Różyca, który zachęca nas, żeby na modę spojrzeć nie jak na sezonowe trendy, ale raczej świadectwo tego, co przeżywamy i tego, kim jesteśmy. No i to jest bardzo interesujące, kiedy spojrzy się na ten papierek lakmusowy, jakim jest moda, i zobaczymy, jak rozwijała się na przestrzeni czasu. Wystawę Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć można oglądać w Łodzi do wiosny. No, a jeżeli wybierzecie się do Łodzi na przykład w weekend, to pamiętajcie, że to jest miasto, które przez dziesięciolecia produkowało tkaniny dla całej Polski, a dzisiaj opowiada właśnie za pomocą tkanin o tym, kim się staliśmy.

0: Má si veľa taký Unfinished Sympathy. To je Radio Čilizet a my dzisiaj rozmawiamy o książkach, po które sięgamy, żeby trochę uciec od rzeczywistości. One naprawdę przydają się jesienią. A rekomendacji dostarcza nam tym razem system nagród. Opowiadałam wam już o literackiej Nagrodzie Nobla, a teraz czas na Nagrodę Nike. Nul Szczepana Twardocha. Ta książka została nagrodzona literacką Nike i to podwójnie przez jury i przez czytelników. A bohaterem powieści jest koń, polski historyk, który porzuca życie i wyjeżdża walczyć do Ukrainy. No i trafia na Nul, czyli pierwszą linię frontu, miejsce, gdzie granica między życiem i śmiercią bywa niebezpiecznie cienka. Sam Szczepan Twardoch, który sam wielokrotnie jeździł do Ukrainy, nie pisze kolejnej powieści o wojnie, o bohaterstwie, a raczej o strachu, o samotności, o fizyczności, która odmawia posłuszeństwa i o człowieku, który próbuje ocalić resztkę człowieczeństwa. Odbierając nagrodę, Szczepan Twardoch powiedział, że napisał książkę właśnie po to, żeby mówić prawdę. I ja powiem bardzo krótko, dlatego też warto tę książkę przeczytać. To niełatwa, ale bardzo potrzebna lektura.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk.
11: A?
12: I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Sobota zachęca, żeby trochę zwolnić i znaleźć przyjemność nawet pod chmurami. Od Dolnego Śląska przez województwo łódzkie i Mazowsze aż po Podlasie słońce raczej nieśmiałe. Miejscami pada słaby deszcz. W innych regionach chmury od czasu do czasu ustępują miejsca przejaśnieniom. Na zachodzie i na północy przyda się parasol, tam może przelotnie padać. Termometry pokażą 13-14 stopni na Podlasiu, 14-15 w centrum, 16-17 w Katowicach i Krakowie.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Oj, zaczynamy kolejną wspólną godzinę pytaniem, co zabralibyście ze sobą, gdyby trzeba było zmieścić całe życie w jednej walizce? Czy to byłoby zdjęcie najbliższych, list, a może coś zupełnie niepraktycznego, ale własnego? Wystawa przedmiotów z Titanica prowadzi właśnie do tych pytań, podobnie zresztą Muzeum Emigracji w Gdyni i Rzeczy Warszawskie w Muzeum Warszawy. W każdym z tych miejsc przyglądamy się temu, jak historia zapisuje się w rzeczach i jak przedmiot może oznaczać dom.
0: Odbicia kultury w Chili.

Credit for the Night. To jest właśnie Chili Z, a ja dodaję do tego cała naprzód. No bo gdy mówię Titanic, to może pojawiać się głos Celine Dion. Ta kultowa scena z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, którzy stoją na dziobie statku. No i kino i muzyka zapisały historię Titanica bardzo mocno w naszej pamięci i czasem trudno dojrzeć w niej prawdziwych ludzi. A w Katowicach można jednak przekornie spróbować się właśnie do nich zbliżyć. W zabytkowej walcowni cynku trwa wystawa Titanic The Artifact Exhibition i to jest ponad 200 przedmiotów wydobytych właśnie z miejsca spoczynku wraku na dnie Atlantyku, elementy wyposażenia i rzeczy należące do pasażerów. No i to skłoniło mnie właśnie do takiej refleksji, że taki pozornie prozaiczny przedmiot zabierany w podróż, włożony do torby często bez zastanowienia, nabiera zupełnie innego znaczenia w muzealnej gablocie, bo niesie ze sobą pytania właśnie o właścicieli, o to, dokąd jechał, na kogo czekał i co zamierzał zrobić po przybyciu do miejsca docelowego. Przy wejściu otrzymujemy też taką replikę karty pokładowej konkretnego pasażera i podczas zwiedzania poznajemy jego historię, na końcu możemy sprawdzić, czy ocalał. No, co prawda znamy zakończenie podróży Titanica, ale los człowieka, którego nazwisko trzymamy w dłoni, no pozostaje jednak na chwilę niewiadomą. Przypominam, wystawa poświęcona pasażerom Titanica, to jest propozycja Katowic. Można ją oglądać w zabytkowej walcownicy.

0: i moi drodzy, nie ma chyba lepszego kawałka, który pasuje do Chili Z. Good Vibration i Nectar Wood. Było coś dla ucha, czas na coś dla podniebienia. No a internet tej jesieni uznał najwyraźniej, że jedno ciasto to zdecydowanie za mało i proponuje ciasto w cieście, albo raczej z drugim ciastem. Nie, chodzi o wypiek dyniowy z kawałkami brown. A ten pomysł rozkręciła Erin Clarkson, autorka bloga Cloud Kitchen, bo zamiast drobinek czekolady zaczęła dodawać do wypieków kawałki wcześniej upieczonego, zamrożonego brownie. No i ciasteczka z tym dodatkiem zebrały 15 milionów wyświetleń. No, teraz ma pomysł na jesienną odsłonę, czyli dynie i korzenne przyprawy. No i ja w to wchodzę, takie miękkie ciasto pachnące cynamonem i wilgotne, intensywnie czekoladowe kawałki. No, ten viral mówi do mnie wszystkimi językami. No i to całkiem dosłowny przykład takiego apetytu na więcej.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
3: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
1: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to na smartfonach.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej.
2: Allegro.
18: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
19: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
24: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
25: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co za planuje, to kupuje.
26: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
27: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
8: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
7: Pomogą mi z tym wszystkim?
8: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
7: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
8: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
7: Idealnie. Rezerwuję.
8: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję Zza Kulis. Ze mną dzisiaj Michał Szpak. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć.
0: Mój drogi, ostatnio pracowity czas u ciebie. Czy to jest trochę tak, że ty wtedy odżywasz, czy wręcz przeciwnie? Jest tak, że Michał Szpak wchodzi w tryb pracy, a później na chwilę się wycisza, ma swój rodzaj regeneracji i po prostu traktuje to w jakiś sposób jako pory roku.
1: Ciężkie pytanie, ale jeśli miałbym to ocenić z perspektywy tej, w której jestem teraz, to uważam, że raczej wolę wykonać wszystko, co powinienem i zrobić sobie taki prezent na koniec, żeby odpocząć i pojechać na wakacje, bo zauważyłem, że w momencie, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy i nagle pojawia się taka luka w czasie, kiedy ty niby możesz odpocząć, to robi mi bardzo źle, bo ja się już nastawiam, że jestem w trybie, w którym mogę odpuścić i zaraz później wracam do tego tempa, które było już narzucone wcześniej i to nigdy nie jest dobre, bo wytrąca ciebie jako człowieka, przynajmniej w moim przypadku, z tego trybu, w którym jesteś nastawiony na to, że musisz działać. I później się zaczynają, a tu jakieś przeziębionko, a tutaj jest jakiś po prostu brak skupienia, że już ciało wchodzi w tryb wakacji, a jeszcze wakacji nie ma, więc zdecydowanie wolę ten rodzaj pracy, w którym nastawiam się na to, że to jest czas, który muszę poświęcić. Oczywiście ładuję się w sposób taki, że to daje mi ogromną przyjemność. Spotykanie się z ludźmi, udzielanie wywiadów, jakby uzewnętrznianie się w temacie, który jest dla mnie ważny, czyli muzyka. I to mnie ładuje, ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się właśnie dopuścić do momentu, w którym jeszcze nie jadę na wakacje, a w głowie już jest ten tryb.
0: A jak wygląda twój czas takiego dobrego resetu? Co wtedy się dzieje?
1: Zazwyczaj jest dwa takie miejsca na ziemi, no trzy, bo jeszcze dom rodzinny oczywiście, ale zazwyczaj latam do Meksyku lub na Bali, trochę pomedytować, trochę pobyć sam ze sobą, z muzyką, z tym zapachem kadzideł i oddaję się naprawdę wielu, wielu ceremoniom. No nie jest to ayahuasca, aż tak grubo nie lecę, ale takim, które wprawiają mnie w jakiś rodzaj transu i pozwalają mi przemyśleć to, co zrobiłem do tej pory i ustalić plan, co wydarzy się wtedy, kiedy wrócę po prostu.
0: A kiedy w sobie odkryłeś, że to są te miejsca i że tego rodzaju ceremonie powodują, że ty się napełniasz, nakarmisz tym?
1: Wiesz co, ja to odkryłem tak naprawdę tutaj w Polsce, ze względu na to, że ja tutaj mam takie miejsce magiczne, na którym byłem właśnie wracając ostatnio z festiwalu filmowego w Gdyni, czyli jest takie miejsce na Kaszubach jak Kamienne Kręgi. Niestety ten człowiek, który prowadził to, taki wspaniały staruszek, już niestety go na tym świecie nie ma. Dzisiaj w sensie dowiedziałem się przy tym wyjeździe i kiedy przyjechałem tam pierwszy raz, to był moment, w którym jedna z moich fanek ówczesnych miała tam dom, taką ogromną posiadłość z kortem, z basenem i ona mówi: Michał, tu jest takie obok mnie miejsce, musimy pojechać na rowerze. Ja tam w ogóle, mnie fanki uczyły jeździć samochodem, właśnie tam Toyotą Corollą w automacie. Ja się tam uczyłem jeździć po tych borach tucholskich, po tych wszystkich drogach takich śrutowych. Jeszcze nie miałem prawka i tam zacząłem jeździć właśnie samochodem, tam się uczyłem jeździć samochodem i ona mówi: Michał, muszę ci pokazać takie miejsce piękne. I wsiedliśmy wszyscy na rowery i pojechaliśmy do tego miejsca i ono ze mną zostało na, no myślę, że na zawsze już będzie ze mną, dlatego że zawsze, kiedy mam taki energetycznie słabszy czas, to jadę tam i oddaję się tej energii, która tam krąży i ona mi pozwala w jakiś sposób i spełnić to, czego pragnę w nieokreślonym czasie, ale też oddać to, co mnie po prostu, co mi ciąży.
0: O tym wszystkim, co ciąży, ale też co ułatwia nam jestestwo, będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie. Razem ze mną w studio Michał Szpak. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. To jest audycja Zza Kulis.

0: Chili Z.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu. To jest audycja Zza Kulis. Przed przerwą rozmawialiśmy o wymianie energetycznej i resecie. Czy pamiętasz, czy od dziecka byłeś swego rodzaju samotnikiem, pustelnikiem, bo tak o sobie mówisz, że pewnego rodzaju spokój, natchnienie, być może pewnego rodzaju też taki odpoczynek kreatywny dawało ci spędzanie czasu samemu?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo jak tyle ile mogę sięgnąć pamięcią, to zawsze było tak, że wokół mnie były trzy, maks cztery osoby i nigdy się nie dogadywałem z rówieśnikami, w sensie nigdy nie funkcjonowałem w stadzie, tylko zazwyczaj jednak wyznaczałem osobny kurs względem tego, co mówiła większość. I zawsze było tak, że wokół mnie były właśnie 3-4 osoby, nie więcej. Nie zamykałem się w dużych grupach, nie potrafiłem w nich funkcjonować. I byłoby to dla mnie ciężkie, dlatego że ja od zawsze mam wrażenie, że pomimo tego, że jestem dość kulturalną osobą, to nie chodzę na kompromisy w postrzeganiu tego, jaka jest rzeczywistość, którą widzę, którą lubię, której chcę spełnić. Nigdy się nie kierowałem tym w swoim życiu, że a mój kolega to ma, to ja też to muszę mieć, albo wszyscy mówią, że tak jest lepiej, to ja idę w tym kierunku tam, gdzie jest lepiej. Zawsze było to w przeciwnym kierunku. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Nigdy się nie próbowałem tego dowiedzieć, bo nie jest mi to potrzebne. Po prostu taka jest moja natura i ja jej po prostu nie lubię oszukiwać, bo wiem, że w momencie, kiedy ją oszukuję, czyli oszukuję sam siebie, to wtedy jest mi najgorzej. Więc wolę spędzać czas sam ze sobą albo z ludźmi, którzy mogą go napędzić w taki sposób, jaki ja chcę i taki sposób, który mi pomoże, niż być w tłumie ludzi, którzy nie rozumieją, kim jestem, dlaczego tutaj jestem i będę tylko damą do towarzystwa. O.
1: A taka bezkompromisowość, jaki niesie bagaż od dziecka, kiedy o tym myślisz? Bo mówisz, że było tego od zawsze dosyć sporo, to myślę, że trochę waży.
2: Być może dlatego, że to było od zawsze, to nie waży tyle, ile mogłoby ważyć u osoby, która odkryła to w pewnym momencie swojego życia, w którym już jest dojrzała, bo nigdy nie postrzegałem tego jako wady i nigdy nie postrzegałem tego jako ciężaru. Myślę, że ludzie, którzy odkrywają się na nowo i odkrywają siebie w taki sposób właśnie, wtedy muszą się zderzyć ze ścianą, bo to naprawdę jest niezwykle wymagające, przede wszystkim wytłumaczyć sobie, czy to, że moje zdanie i moje podejście do świata jest tak inne, to jest dobre czy nie. I podważanie swojej osobowości, siebie jako człowieka w systemie, w którym funkcjonujesz, myślę, że to jest bardzo bolesne mimo wszystko. Ja to przyjmuję nie lubię tego słowa, bo uważam, że ono jest mimo wszystko pejoratywne, z pokorą. Myślę, że ukarzanie siebie, podległość jakiemuś systemowi to nie jest nic dobrego, ale włożę to słowo tutaj, pewnie będzie bardziej zrozumiane. Jest po prostu łatwiejsze i ci ludzie, którzy się przeciwstawiają temu, to z jednej strony wygrywają siebie, a z drugiej strony jednak stają się krok po kroku wykluczani z systemu, których po prostu nie rozumie.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Wracamy do was za chwilę.
0: Zza Kulis, Chili Z.
3: Autopromocja.
0: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox.

0: o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu. Powiedz mi, mój drogi, na podstawie tego, o czym rozmawialiśmy, czy ty uważasz zatem, że twoje pójście w pewien sposób pod prąd od lat młodzieńczych albo chodzenie swoimi ścieżkami było dla ciebie antysystemowe, czy było postrzegane jako antysystemowe?
2: Ja nie mogłem wiedzieć, co jest systemem, mając moment w swoim życiu, w którym okazało się to moją naturą, no jakby nie, byłem za młody, żeby to zrozumieć.
1: A kiedy po raz pierwszy zrozumiałeś, że ścierasz się z systemem, chociażby z ramami gąbrowiczowskiej gęby w
2: szkole? To już za daleko, myślę, że poszliśmy w określeniu. Wydaje mi się, że to był taki moment, w którym moja mama wyjechała do Włoch i ja tam pojechałem pierwszy raz.
1: Miałeś 10 lat.
2: No jakoś tak po 2 latach, kiedy ona już tam była, bo wiadomo, ona musiała jakby doprowadzić do momentu, w którym doprowadza ten stan swojego życia tam na miejscu, do momentu, w którym może po prostu nas zwyczajnie tam zaprosić. I to zderzenie z tamtą kulturą, a mimo wszystko były to jeszcze lata 90. No nie, w sumie to były 2000, bo to ja miałem już wtedy przecież 10 lat. Ale wciąż ta różnica była ogromna, kolosalna. Po prostu to było jakbyś wjeżdżał do jakiegoś raju. Powietrze pachniało, ludzie byli po prostu uśmiechnięci, wolni.
1: Jaki to był region?
2: Neapol. Mhm. Blisko Neapolu. To wszystko było po prostu taką eksplozją charakteru, koloru, jakiegoś odrębnego w ogóle systemu myślenia, z którym ja się zderzyłem, że to był taki moment, w którym naturalnie stwierdziłem, że to bardziej pasuje do mojej natury niż to, z czym zderzam się tutaj. I oczywiście wielokrotnie moja mama prosiła mnie, pytała się, czy nie chciałbym tam zamieszkać. Ale ja czułem jakieś takie i czuję nadal, że ja bardzo lubię Polskę, kocham wręcz ten kraj, mimo tego, że wielokrotnie, że tak powiem, ścieram się z różnymi sytuacjami, z różnymi ludźmi i z niezrozumieniem, to moje serce bije tutaj i nigdy nie chciałem tego zmieniać. Nie zmienia to jednak faktu, że podróże są po to, żeby nas inspirować, a inspiracje są po to, żeby implementować je w nasze życie, żeby powodowały zmianę w drugim człowieku, który jest obok nas, bo taki jest, wydaje mi się, system zmiany, że jeśli nas coś inspiruje, to możemy to przekazywać drugiej osobie. Ja miałem zawsze jakieś takie poczucie, kiedy zaczynałem ten swój barwny świat tutaj po 20 roku życia, czyli wszystkie programy rozrywkowe i po prostu muzyka, że ja chcę pokazywać ten taki sprzeciw wobec wszystkiemu temu, co ma się podobać, bo nie wszystko się musi podobać w życiu. Nie, życie jest po to, żeby właśnie poznawać rzeczy, które z pozoru nam się nie podobają, a później powodują, że stajemy się innymi, lepszymi ludźmi, nie tylko dla siebie, ale też dla otoczenia.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Zaraz do was wracamy.

0: Chili Z.
1: Michał Szpak razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o pewnego rodzaju początkach twojego jestestwa, natury, trochę takiej energii, która gdzieś krążyła. Wspomniałeś Włochy w okolicach 10 roku życia. One bardzo słoneczne w okolicach Neapolu, takie pachnące czy to pomarańczą, czy bergamotką często. W jaki sposób ciebie w tak młodym wieku, bo to takie przejście w okres nastoletniego chłopaka, ten 10 rok życia rozpoczyna w pewien sposób taką ważną dekadę rozwijania się. Jak one w tobie rozwinęły myślenie o życiu, o świecie? Co dały ci Włochy w tamtej chwili?
2: Dały mi wolność przede wszystkim. Wolność w wyrażeniu siebie, w akceptację, w tej inności właśnie, że tam się czułem, jakbym był trochę na miejscu u siebie. Mimo tego, że nie znałem języka w momencie, kiedy tam przyjeżdżałem, to już wtedy miałem znajomych, miałem jakieś pierwsze miłości. Bardzo mi dużo dało to, że tam, i jestem ogromnie wdzięczny swojej mamie, że jakby podjęła taką ważną decyzję, która dla mnie była traumatyczna, bo jednak rozstanie z mamą to jest chyba najgorszy moment w moim życiu, a musiałem się z nią rozstać dwa razy. I to pierwsze rozstanie bardzo bolesne. To po prostu jeszcze wtedy był taki moment, że nie było telefonów komórkowych tak dostępnych, więc pamiętam, że umawialiśmy się na telefon w budkach takich stacjonarnych, żeby ze sobą rozmawiać, i te rozmowy trwały nie dłużej niż 10 minut na całą rodzinę, więc to, wiesz, to był taki bardzo ograniczony czas i zawsze dla mnie niezwykle bolesny, bo jej słowo wypowiedziane przez słuchawkę, no, zawsze do mnie dość mocno trafiało. Ale z drugiej strony to była taka kobieta, która właśnie tej odwagi i tej takiej jakiejś suwerenności mnie nauczyła, wiesz? I to za to zawsze będę jej wdzięczny, dlatego że gdyby nie to, że poznałem w tamtym momencie inny świat, który tak bardzo był dopasowany do mnie, to być może dzisiaj byśmy nie rozmawiali, bo może właśnie dlatego nie odnalazłbym odwagi na to, żeby siebie jako człowieka, który zawsze był w sprzeciwie i trochę w innym guście, nie miałby odwagi na to, żeby to w jakiś sposób manifestować, bo jednak ja jestem osobą, która jest introwertyczna, więc dla mnie każde takie starcie, ono mnie bardzo dużo kosztuje emocji.
1: Czy takie poczucie odmienności zaledwie w wieku 10 lat było spowodowane cechami charakteru, potrzebą ekspresji?
2: Ale to nie jest poczucie odmienności. Właśnie ja tego nigdy nie postrzegałem. Dla mnie to jest totalna norma. W sensie nigdy nie postrzegałem siebie za osobę, która jest...
1: Ale w tamtym momencie powiedziałeś, że poczułeś coś w rodzaju wolności takiego, być może oddechu, czyli była tu pewnego rodzaju
2: więcej
1: duszna
2: zrozumienia,
1: atmosfera.
2: Po prostu tu było więcej zrozumienia, że jednak ludzie, wiesz, no, wychodzisz na ulicę, oni wszyscy po prostu w jakichś totalnych starych stylizacjach, tylko w kreacjach, jakieś dzwony brokatowe, koszule, pierścienie, biżuteria, kapelusze, wszystko, wiesz, no wchodzisz do świata, który jest absolutnie zupełnie inny. Być może, wiesz, gdybym mieszkał w Warszawie albo w Krakowie, widziałbym to częściej, ale jednak jestem z miejscowości, która liczy sobie niecałe 40 tysięcy osób i bardzo się cieszę, że stamtąd pochodzę, bo natura, która tam jest, i jednak rodzina, która mnie tam po prostu wychowała. Nigdy bym tego nie wymienił na nic innego, ale no jednak zderzasz się z sytuacją, w której no stajesz się freakiem. I na szczęście miałem starsze rodzeństwo, które gdzieś to równoważyło. Moja siostra, która była starsza o 4 lata ode mnie, jak ja zaczynałem, w zasadzie no to była już końcówka szkoły podstawowej, to ona już była w Krakowie na uczelni i wiesz, to był kolejna osoba, która była dla mnie inspirująca, że jakby podjęła sobie taką decyzję, że chce iść drogą artystyczną w swoim życiu, bo jest śpiewaczką operową i ona chce się kształcić i ona chce koniecznie już do liceum, chce jechać do Krakowa i chce się uczyć po prostu tego, co dla niej jest najważniejsze. Mój brat zawsze stał po mojej stronie, mimo tego, że bardzo często my się ścieraliśmy w domu, ale w publicznych sytuacjach, kiedy trzeba było mi pomóc, to nigdy nie czułem od niego niechęci po prostu, więc być może trafiłem na wspaniałą rodzinę, która pozwalała mi się odnajdywać w tej drodze właśnie, która nie jest tą standardową drogą. Być może to jest też to, że moja mama podjęła tą decyzję, wyjechała do Włoch i ja zobaczyłem coś, co było dla mnie niestandardowe. I być może to jest to, że właśnie te wszystkie czynniki spowodowały, że ja się nie czułem inny, bo czułem się kochany.
1: O wszystkich niestandardowych sytuacjach będziemy dalej rozmawiali w podcaście Zza Kulis, do którego już teraz serdecznie Was zapraszam. Tobie, Michale, pięknie dziękuję. To była audycja Zza Kulis. Kłaniam się nisko, Max Berry. Jak zawsze zapraszam za tydzień. Podcast Zza Kulis czeka na Was w streamingu. Good night, good luck. Bawcie się najpiękniej. Udanej soboty. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
14: Pokaż!
13: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
13: Giga!
14: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

Yeah.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.

I think one of us are.